să pet jak Mona Lisa. Mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: I hop! I hop!
14: Nie skacz po kanapie.
13: I hop!
14: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
13: I trampolina!
14: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
13: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
15: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
16: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
19: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
21: Mamo, a kto to Pipi?
20: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
22: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
21: To może pójdziemy?
20: Już idziemy.
22: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
23: Ło, widzisz to co ja?
0: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
24: To ja też chcę!

0: okazje. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a odwiedzimy teraz centrum Wrocławia, a dokładniej zabieram Was na działający tam od końcówki maja jarmark świętojański. Co można tam znaleźć i za ile? Co o jarmarku sądzą wrocławianie i turyści? To wszystko teraz u nas.
4: Jak co roku mamy jarmark świętojański, wystartował już w maju, będzie trwał do 1 lipca. Obszar przy Pręgierzu, ulica Oławska, ulica Świdnicka zamieniły się już w taką wyjątkową przestrzeń. Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dużo kwiatów, oczywiście dużo też pysznych rzeczy, więc smaku i przede wszystkim unikatowe rękodzieło, dużo lokalnych rzeczy. Też taka mini plaża, gdzie możemy przysiąść na piasku, na leżakach, w samym centrum miasta i bardzo, bardzo dużo zieleni, więc możemy się poczuć trochę w rynku, a trochę w ogrodzie.
3: Ta mini plaża to przy Pręgierzu, tak?
4: Tak, przy samym Pręgierzu jest taka mini plaża, oczywiście wokół stoiska. W sumie mamy w tym roku ponad 80 stoisk, takich domków, w których można kupić zarówno coś do jedzenia, jak i jakieś pamiątki, lokalne rzemiosło, rękodzieło i wiele, wiele unikatowych rzeczy. Także są w tym roku nowości.
3: Jakie?
4: Jeżeli chodzi o nowości w tych domkach wystawienniczych, to na przykład mamy importowaną wyjątkową ceramikę włoską, malowaną ręcznie przez włoskich artystów. Są także ręcznie wykonane kalejdoskopy z mosiądzu i takie instrumenty nawigacyjne w stylu vintage, wykonywane ręcznie, też kolorową biżuterię artystyczną ze srebra i tytanu, z takich różnych rodzinnych pracowni. Mamy też jeden domek miejski, który też już tradycyjnie udostępniamy tym wszystkim podmiotom lokalnym, których zwyczajnie nie byłoby stać na to, żeby wynająć sobie domek. Oni się rotacyjnie zmieniają i taki domek miejski, tak go nazywamy, znajduje się na ulicy Świdnickiej.
3: Rotacyjnie? To znaczy jak często? Przez tydzień? Tak mniej więcej można tę samą osobę znaleźć z jej wyrobami?
4: Dokładnie tak. Co tydzień te osoby się zmieniają. W tym domku, w tym roku także gości również Drezno, czyli nasze miasto partnerskie i ono będzie przybliżać odwiedzającym swoją ofertę turystyczną, najciekawsze miejsca i atrakcje, które są warte odwiedzenia. Więc jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się do Drezna, można przyjść i tam uzyskać wszystkie informacje i wtedy do tego Drezna się wybrać.
3: Jeśli chodzi o smakołyki, bo to też pewnie ludzi interesuje, co z jedzenia można kupić, czego można spróbować w trakcie jarmarku?
4: Tak naprawdę chyba wszystkiego, od lodów poprzez różnego rodzaju napoje, poprzez oczywiście już słynne chyba na jarmarkach owoce w czekoladzie, ale też mnóstwo produktów lokalnych, tak naprawdę z całego świata, od portugalskich rzeczy poprzez włoskie sery, no i dużo takich lokalnych miodów, lokalnych serów, chałów, tak.
5: U nas można dostać churrosy. To coś podobne do pączków, ale gofry, coś podobne i polewamy różnymi polewami. Mamy Nutella, Oreo, Kinder Bueno, cukier puder, cukier cynamon. Zapraszamy.
3: To jest hiszpańska, tak?
5: Hiszpański przysmak, tak, dokładnie.
3: Czy ludzie biorą raczej większe czy mniejsze porcje?
5: Mniejsze porcje i zawsze z Nutellą.
3: Czyli taki klasyk. Tak. A są jakieś pory dnia albo w tygodniu jakieś pory?
5: Zawsze więcej mamy ludzi.
3: To jest taka wieczorna przekąska.
5: Tak.
3: Ale można się pewnie najeść.
5: 100%. Małej porcji 100%.
3: A jak wygląda to cenowo? Ile trzeba u Państwa dać?
5: Małe za 20 zł. Normalne za 26, duże 35.
3: Co u Pani można dostać? To podobno takie klasyki jarmark.
6: Tak, jesteśmy już na jarmarku bodajże 14 rok z rzędu. U nas dostaniecie owoce w czekoladzie belgijskiej, prawdziwej czekoladzie. Owoce przygotowujemy na miejscu, są zawsze świeże i smaczne.
3: To się macza w czekoladzie takie świeże owoce, nie suszone czy jakieś kandyzowane?
6: Nie, to są świeże owoce, nieprzetworzone i maczane w czekoladzie.
3: Które się cieszą największym powodzeniem?
6: No teraz zdecydowanie jest sezon na polskie truskawki, także truskawki to jest numer jeden.
3: Pani, rozumiem, przyjeżdża i na jarmark bożonarodzeniowy i na świętojański, tak?
6: Tak.
3: Jak jakby pani miała porównać, jak to się też zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu, jeśli chodzi o sprzedawanie na jarmark?
6: Porównywalne są lata, nie ma co narzekać, jednak jarmark bożonarodzeniowy jest zupełnie inny, tak? Jest o wiele więcej ludzi z Polski przede wszystkim, bo przyjeżdżają, żeby zobaczyć tą całą otoczkę tego jarmarku. A jarmark świętojański to już raczej taki wakacyjny luz i sporo turystów.
3: Też turystów, polscy czy zagraniczni?
6: Myślę, że sporo jest z zagranicy. Akurat jestem fanką języków obcych, także poznaję i rozmawiam w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
3: Opowie mi pani, co można u pani dostać?
7: Mamy portugalskie babeczki, najpopularniejsza pastel de nata, ciasto francuskie, masa budyniowa. Mamy też przekąski na wytrawnie, z czego najpopularniejszy jest pastel de bacalao, suszony dorsz z ziemniakami i z pietruszką, ale są też pierożki w wersji z mięsem, z krewetkami, kalmary. Inne babeczki portugalskie, kawkę portugalską mamy.
3: A to czarne, te czarne babeczki?
7: To jest babeczka z czekoladą.
3: Po prostu, nie jakiś tajny składnik. Tutaj widzę babeczki z Lizbony.
7: One są ciekawe, bo są z czerwonej fasoli i migdałów, na słodko.
3: Czyli mówi pani, że te pastel de nata to najpopularniejsza rzecz tutaj?
7: Zgadza się, taki klasyk.
3: Kto kupuje je najchętniej, dla dzieciaków bardziej, czy dorośli, czy turyści, czy nie?
7: W sumie wszyscy, i dzieci się zajadają, i dorośli. A turystów też tutaj nie brakuje.
3: Czy pani jest pierwszy raz na jarmarku?
7: Nie.
3: A była pani też na bożonarodzeniowym?
7: Tak.
3: Jak by pani porównała te imprezy, czy na przestrzeni lat, jak to się zmienia tu we Wrocławiu? Bo rozumiem, że pani pewnie jeździ nie tylko po Wrocławiu na jarmarki.
7: Zgadza się. Jarmark bożonarodzeniowy wydaje mi się jest bardziej popularny. Tutaj ludzie często nie do końca wiedzą, co tu jest, czemu, co się dzieje.
3: Są mile zaskoczeni?
7: Tak, raczej na ogół tak.
3: A w porównaniu do innych miast, jak wypada Wrocław?
7: Wydaje mi się, że całkiem dobrze.
3: Jarmark świętojański, to o nim teraz na naszej antenie. Sprawdzamy, czy warto wybrać się tam na zakupy.
5: Mamy perfumy arabskie, olejki, oryginalne wszystkie. To jest już tak jakby trzeci rok, przy czym z perfumami jestem drugi.
3: I jakby pani miała porównać, jak było wcześniej, jak jest teraz?
5: No niestety, tak jakby to porównanie nie dotyczy tylko jarmarku, dotyczy ogólnie całej sytuacji. Ogólnie co roku obserwujemy tak jakby taki mały spadek, ale no mamy nadzieję, że ten rok przyniesie jakąś zmianę i czekamy cierpliwie, aż rozwinie się czerwiec.
3: Bo ludzie mają mniej pieniędzy, tak, do wydawania?
5: Są ostrożniejsi. Są ostrożniejsi w wydawaniu, tak jakby bardziej ważą na co wydają pieniądze.
3: Co u pana można dostać?
8: My product? Tak, mam salame, wszystko Italy produkt, włoski produkt. Mam salame, parmigiano, pecorino, mortadella.
3: Pachnie u pana. A co jest najpopularniejsze, co ludzie najchętniej kupują?
8: Carbonara, pecorino romano, guanciale, this is most popular product in Poland. By Italy, from Italy.
3: Co u pani można kupić?
9: Można u mnie kupić biżuterię z naturalnymi kamieniami.
3: Właśnie, nawet sama nie wiem, gdzie patrzeć. A co ludzie najchętniej wybierają?
9: Ludzie najchętniej wybierają te bransoletki ze znakami zodiaku.
3: Są jakieś znaki zodiaku, które sprzedają się najlepiej?
9: Tak. Najczęściej właśnie sprzedaje się to, co teraz jest. Teraz mamy akurat bliźnięta i ciągle muszę dokładać, bo ludzie najczęściej kupują właśnie bliźnięta.
3: Od razu na prezent urodzinowy.
9: Tak, dokładnie.
3: A proszę powiedzieć, pani jest pierwszy raz na jarmarku, czy kolejny?
9: Ja jestem pierwszy raz w tym roku.
3: I jak pani ocenia, kto kupuje, kiedy kupują najchętniej, jak się pani tu pracuje?
9: Zawsze rano jest tak mały ruch, ale pod wieczór zaczynają ludzie chodzić i na przykład turyści wracają, aby kupić właśnie pamiątkę. I bardzo fajnie mi się tutaj pracuje, naprawdę. Jest bardzo miła atmosfera i też ciekawi ludzie.
3: A dużo turystów, czy wrocławianie też?
9: Myślę, że więcej turystów. Bardzo dużo zauważyłam też turystów z Włoch.
10: Lalki ręcznie robione przez mnie i moją żoną. Robi ciała dla lalek, a żona szyje ubranka.
3: I z czego są te lalki robione?
10: A z dzininy i w środku taki napewnie się jak hollow fiber, jak do poduszek. Z Krakowa.
3: Przyjechali państwo do Wrocławia?
10: Tak. Lalki można założyć ubranka, można jeszcze ich bawić się i czesać włosy, robić warkocie, kucki. Wszystko można robić, co można robić z lalką.
3: Kto kupuje u państwa? Turyści, wrocławianie? Czy dużo jest ludzi na jarmarku?
10: Wszyscy. I dziewczynki od 0 i do 80+.
3: Dla siebie czy dla wnuczek?
10: Dla siebie.
3: Pan jest z Krakowa, czyli rozumiem, pan pewnie tam też się wystawia, ma jakieś porównanie co do innych miast?
10: Takoż tylko na jarmarkach sprzedajemy.
3: No i jak ten jarmark świętojański we Wrocławiu w porównaniu do innych?
10: Dobra.
3: Pytanie, czy lubią i czy odwiedzają jarmark świętojański, zadałam też wrocławianom i turystom.
11: Pierwszy raz go widzę w ogóle, przechodzę. Nic szczególnego mnie tu nie przyciąga, po prostu przechodzę. Jestem w drodze do swojego domu.
3: Co państwo sądzą o jarmarku? Czy państwo specjalnie przyszli, czy przychodzą?
10: Nie. Jesteśmy tutaj na wakacjach, także przechodzimy
12: zawsze
10: się.
12: Lubimy przejść, zobaczyć.
3: Coś państwo kupują, czy nie?
10: Na razie nie.
12: To zależy, co komu potrzeba. Szukamy najpierw, a później jak coś się spodoba, to bierzemy.
3: A jak pani ocenia to, co tu można kupić? Coś zwróciło pani uwagę? Ciekawie w ogóle jest? Duży wybór, czy raczej...
12: Wybór to jest, tylko te ceny to są takie dla turystów.
3: Za dużo?
12: No, stanowczo za dużo. Jak dla normalnych ludzi, nie? Tylko chyba ci, co nie umią liczyć.
3: A mówią państwo o czymś konkretnym?
10: Jak
3: państwo
10: no wszystkim. Wszystko jest bardzo drogie w stosunku do tego, co to jest warte.
12: No ale to ładnie wygląda, błyszczy, prawda? Turysta weźmie.
3: Chciałam zapytać o jarmark, co pani o nim sądzi? Pani jest z Wrocławia, czy nie?
13: No, z Wrocławia i nie z Wrocławia. Mieszkam w tej chwili w Niemczech. I przyjechałam nie na jarmark, ale tak przypadkowo tutaj trafiłam. Piękny, bardzo... ładny i dużo rękodzieła. Kupiłam sobie w niedzielę ładną graficzkę. Także dzisiaj kupiłam krasnala dla mojego wnuczka. Bardzo ciekawy mają tutaj ci wystawiający rzeczy.
3: Można by pewnie zostawić dużo pieniędzy. No właśnie, jak pani ocenia ceny na jarmarku?
13: Nie wiem. No chyba takie ceny jak wszędzie.
3: Wszędzie na jarmarkach?
13: Na jarmarkach. Czyli troszkę wyższe niż w sklepie, tak? Nie, właśnie krasnala kupiłam w cenie, jaką oferował też pan, bo to krasnal wrocławski w takim butiku, pan z pamiątkami. Taka sama cena, także... No ale zapewne na jarmarku jest troszkę drożej.
3: Co sądzicie o jarmarku? Jesteście z Wrocławia, czy nie?
14: Nie, jesteśmy z Wrocławia i bardzo nam się podoba. Przynajmniej mi.
15: Mi też bardzo się podoba.
3: Co wam się podoba?
14: Ładne domki są i dużo fajnych rzeczy można kupić.
3: Coś kupiliście, czy nie?
15: Jeszcze nie.
3: A co myślisz kupić?
14: Magnesiki chyba, nie? Magnesiki, szukamy magnesików.
15: Magnesów.
3: Na pamiątkę z Wrocławia?
15: Tak.
3: Co pani sądzi o jarmarku?
16: Nie jestem z Wrocławia, nie.
3: Przechodzi pani, tak?
16: Tylko przechodzę. Także pierwszy raz, ale wygląda świetnie.
3: Nie robiła pani zakupów?
16: Nie. Nie robiłam jeszcze, albo nie wiem, czy będę robiła, ale wszystko wygląda bardzo ładnie.
3: A są jakieś rzeczy, które zwracają pani uwagę bardziej?
16: Niekoniecznie. Nie, na chwilę obecną. Nie, niczego nie szukam konkretnego.
17: Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: Jarmark Świętojański tradycyjnie i też z nazwy zahacza o pierwszy dzień lata, o święto Wrocławia też, więc jakie dodatkowe atrakcje wiążą się w tym roku z jarmarkiem?
17: Przede wszystkim możemy już zapowiedzieć, że święto Wrocławia to jeszcze przed nami wiele, wiele atrakcji, o których na pewno niebawem będziemy mówić i zapraszać, bo to druga połowa czerwca, ale rzeczywiście w ramach Jarmarku Świętojańskiego w tym roku przygotowaliśmy też takie wydarzenia specjalne, mini koncerty w najbliższe niedziele.
3: No. A w którym miejscu są te koncerty?
17: W tym roku scena, taka mini scena jest przy Pręgierzu.
3: No i finał?
17: Tak, finał oczywiście 21 czerwca, czyli no tak naprawdę takie bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o jarmark świętojański, to jest właśnie konkurs florystyczny. W tym roku konkurs nazywa się Letnie przyjęcie w ogrodzie u wybranego artysty. To jest konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek na głowę i oczywiście odbędzie się

0: do końca czerwca.
1: A handlowe domki otwarte są od godziny 10 do 21.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Pogadamy, pośmiejemy się, pospacerujemy. Tak będzie przez kilka najbliższych chwil na naszej antenie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam na interesujące, ciekawe spacery po Wrocławiu.
7: Zwiedzaj z nami Wrocław.
6: Dziś z nami w studiu Beata Perdek i Łukasz Zemła. Beata Perdek z wrocławskich ciekawostek i Łukasz Zemła z luckytravel.pl. I chcemy pospacerować po Wrocławiu. To znaczy przenieść naszych słuchaczy na te spacery. Pokazać trochę Wrocław, trochę o nim opowiedzieć. Ale przede wszystkim wytłumaczmy, jak wyglądają spacery w waszym wykonaniu, bo są wyjątkowe.
8: Dzień dobry. Czy są wyjątkowe? Dla nas na pewno, mamy nadzieję, że dla naszych gości również, natomiast to są takie spacery, na które zapraszamy wszystkich. No i spacery po Wrocławiu, czyli mówiąc krótko, mamy pewną ścieżkę, wokół której podążamy, mamy obiekty, o których opowiadamy, natomiast myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że po pierwsze działamy w teamie, więc jest nas dwóch przewodników, co daje dobrą, myślę, taką relację. No i nasi uczestnicy też otrzymują trochę więcej, dlatego że każdy z nas ma troszeczkę inny sposób patrzenia na pewne rzeczy, więc mogą się zawsze odnaleźć w naszych historiach.
9: Jasne, dzień dobry, Łukasz Zamuła, luckytravel.pl. Idea samych spacerów, bo może od tego wyjdę, zrodziła się u nas gdzieś tam podczas jakiejś jednej przysłowiowej kawy, bo te spacery nasze to jest przyjemne i pożyteczne. Kawa też tam jest. Dlaczego? Dlatego, że siedzieliśmy kiedyś na jakimś spotkaniu, piliśmy tą kawę i zastanawialiśmy się, jak jako przewodnicy możemy uatrakcyjnić odkrywanie naszego miasta. No i w czasie rozmowy z Beatą wyszło nam, że to będziemy robić spacery. Dlaczego nie wycieczki? Stwierdziliśmy, że wycieczki zostawimy dla osób, które prowadzą grupy do miasta, niekoniecznie mieszkańców, a my skupimy się przede wszystkim na naszych odbiorcach, czyli naszych mieszkańcach, naszych, że tak powiem, tutaj towarzyszy, którzy chcą zgłębić historię naszego miasta. One są nietuzinkowe, to można zobaczyć na stronie i u Beaty, i u mnie, ponieważ czasami nasz spacer to jest właśnie, jak Beata powiedziała, krążenie trochę jak elektron wokół jądra, no nie? Mamy coś jako jeden przysłowiowy obiekt i dookoła niego poruszamy się, znajdując historię tego obiektu, znajdując ludzi powiązanych z tym obiektem, znajdując jakieś ciekawe fakty, historyjki, nierzadko jakieś plotki na temat jakiegoś obiektu bądź jakiejś osoby, co gdzieś tam urozmaica ten spacer. No ale przede wszystkim mamy ogromną interakcję z grupą. Dlaczego? No z Beatą staramy się aktywizować naszych odbiorców poprzez pytanie, jak państwo pamiętają dany budynek, jak państwo pamiętają okolice, a jak państwo pamiętają, co tutaj było. I okazuje się, że ilu naszych odbiorców, ilu naszych odbiorców jest w różnych pokoleniach, tyle mamy różnych odpowiedzi, tak? Bardzo często pojawia się kwestia chociażby takiego elementu, jak ktoś mówi, bo ja tu pamiętam, moja mama pracowała i tu było coś tam, tak? A później, nie, bo to tam ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to coś było, tak? I okazuje się, że zażarta dyskusja, na co ja z Matą mówię, dobra, to ustalmy fakty, to powiem państwu, co tu było na początku. No i my tam zaczynamy tą historię oczywiście opowiadać, po czym uczestnicy się wypowiadają, no i tak powstają nam, że tak powiem, ciekawe spacery.
6: No to super. No i też trzeba zaznaczyć, że to są takie spacery, gdzie jeśli ktoś szuka jakichś konkretnych dat, informacji z historii sztuki, architektury, to niekoniecznie się dowie, prawda?
8: Nie, właśnie troszeczkę odbiegamy od takiego standardowego odprowadzania, dlatego że kierujemy się jednak tym, żeby spacery były ciekawe. No i w tym momencie korzystamy z książek, gazet, przygotowujemy zdjęcia, natomiast opieramy to rzeczywiście na dużo takich ciekawostkach bardziej niż na datach, dlatego że my nie zapamiętujemy tych dat. My zapamiętujemy pewną historię człowieka, który się za tym obiektem kryje i w zasadzie na tym chcemy opierać nasze historie.
9: Co nie oznacza, że nie odwiedzamy bibliotek, bo nasze kochane panie w kilku miejscach

0: miejscach już po prostu jak nas widzą, to pytają, którego Breslauera Zeitung będziemy przeglądać, czy to będzie rocznikowo, czy też jakoś przekrojowo, tak? Więc to jest na pewno jeden z takich elementów i trochę to, co Beata powiedziała, bardziej ta wiedza związana z leksykonem, zostawiamy ją po prostu innym ekspertom, którzy się specjalizują w takim zakresie, a my staramy się raczej podejść do tematu przekrojowo i tak całościowo, tak? Czyli to, co Beata powiedziała, nas interesuje, co stoi za obiektem i nie chodzi nam o kolejny obiekt, tylko raczej o człowieka, o historię ludzi, o to, co jest pasjonujące, no bo okazuje się, że nasze miasto nie jest w pełni odkryte, tak? Nie jest w pełni odkryte i to chyba widać właśnie, ja tak będę zachęcał też odbiorców do tego, żeby pozerkali na te nasze strony. Beata ma bardzo często jakiś mały wycinek, jakiś kawałek obiektu bądź postaci. Okazuje się, że ona nie jest znana. Przyznam, że zaczęło się od profesora Gutmana, tak? Twórcy Paralimpiady, tak? Który mieszkał we Wrocławiu, który tutaj wiele lat był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szpitala. Przy czym osoba ta średnio gdzieś tam miała responsywność i odbiorczość, jeżeli chodzi o nas, ponieważ nie jest na czołówkach gazet, tak? Więc od tego się gdzieś tam zaczęło. Bywa tak, że nie wiem, w komentarz jednego z obserwatorów był, a gdzieś tam ta wystawa w 1904 roku rzemiosł była na Powstańców Śląskich, konkretnie pan chce wiedzieć, więc zapraszamy wówczas na spacer, bo to powoduje, że ludzie, okazuje się, widzą dzisiaj obiekt nowoczesny, a 100 lat temu tam miejsce miało zupełnie inne wydarzenie, inni ludzie tam przyjeżdżali, inne osoby tam mieszkały, no nasze miasto jest tak naprawdę nasze dopiero do 80 lat, tak, więc to też jest kwestia, która dywersyfikuje i zmienia nam ten pogląd, więc to, co Beata mówi, nasze spacery na pewno nie są leksykonem, tak, są raczej odkrywaniem, doświadczaniem, no i też takim ruchem, tak, no bo jednak poruszamy się, przechodzimy, więc są dopasowane do tych, którzy wolą mniejszy dystans, a więcej obiektów, są dopasowane do tego, że ktoś woli więcej obiektów, ale krótszy dystans, ale też dla takich odważnych mamy spacery wyjazdowe do innych miast na terenie Śląska, gdzie mocno staramy się tą kulturę i historię Śląska pokazywać w aspekcie właśnie powiązań z Wrocławiem, co jest najdziwniejsze, typu Gerlitz, Gorzelec, Legnica, Drezno i jak to właśnie koreluje, jak to łączy się z naszym cudownym Wrocławiem. Także to tak jeszcze uzupełniając tutaj
1: naszego. Bo my generalnie trochę tak jest, że łączymy nie tylko na naszych spacerach pokolenia, bo przychodzą bardzo różne osoby w różnym wieku i one zawsze znajdują coś dla siebie. Albo są to wspomnienia, albo jest to po prostu odkrywanie pewnej historii na nowo. Natomiast też staramy się łączyć te historie, bo my troszeczkę jesteśmy odcięci od 45 roku, więc próbujemy tak połapać te nitki tych osób, które tu były wcześniej, budynków, które były wcześniej, żeby przedstawić jakby, żeby zbudować pewną ciągłość tego miasta, bo my jesteśmy tacy troszeczkę czasami odcięci i wydaje nam się, że Wrocław to Wrocław, a to wcześniej to tak jakoś ginie nam w ogóle w pamięci, bo nawet nie do końca są książki na ten temat.
2: Plotki i ciekawostki o Wrocławiu, tego wszystkiego dowiecie się w trakcie tych wyjątkowych spacerów. Konkretnych wydarzeń szukajcie na przykład na Facebooku.
3: Co jest grane we Wrocławiu?
2: We Wrocławiu nie brakuje różnego rodzaju teatrów, ale my teraz skupimy się na teatrze improwizowanym. Z czym to się je? Gdzie to można oglądać i czy jest popularne w naszym mieście? Posłuchajcie. Ania Bienias z grupy Improwizowane Poniedziałki jest dzisiaj z nami, bo chcemy porozmawiać o teatrze improwizowanym we Wrocławiu. Cześć, Aniu.
4: Hej, cześć.
2: Teatr improwizowany. Mówi to samo za siebie. Mamy przedstawienie, które w jakiś sposób jest improwizowane. W jak dużym stopniu o tym na pewno pogadamy, ale jeśli mamy naszym słuchaczom jakoś zobrazować, jak to wygląda, czym się różni teatr improwizowany od tego tradycyjnego, jak to w szczegółach wygląda?
4: Myślę, że taką pierwszą różnicą, jaką widzowie widzą, wchodząc do miejsca, gdzie odbywa się teatr improwizowany, teatr impro, jest to, że przeważnie nie ma dedykowanego budynku, więc nie ma teatru jako budynek, jest teatr jako grupa i te spektakle odbywają się przeważnie w pubach, w barach. Co za tym idzie? Częściej na takim spektaklu impro można się czegoś napić. Jest, myślę, bardziej luźno, jest interaktywnie, bo aktorzy przed spektaklem bawią się i rozgrzewają publiczność jak ich siebie, więc bardzo mocno działa to na złapaniu wspólnej energii, takiej interaktywności. Publiczność jest zachęcana do reakcji. Bywam w teatrze często i wiem, że czasami widzowie się krygują, nawet jeśli idą na komedię, śmiać się w głos czy komentować. Myślę, że na spektaklach improwizowanych jest to normą. Taką największą różnicą jest to, że przeważnie jak idziemy do teatru, to możemy przeczytać, o czym to będzie, czego się spodziewać. Jest to oparte na jakimś dramacie, który być może znamy. Idąc na spektakl impro, przeważnie nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Możemy wiedzieć mniej więcej, jaka będzie tematyka. No, ale wszystko jest niespodzianką, zarówno dla publiczności, jak i dla aktorów.
2: Jak to wygląda czasowo? Czy macie jakieś określone ramy, że chcecie się zmieścić w tej swojej improwizacji, nie wiem, w godzinę, w 30 minut? Czy jest pełna dowolność? Wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta historia.
4: Myślę, że to zależy od grupy i od formatu. Czyli powiedzmy takiego stylu, w którym tego dnia gra konkretna grupa. My, jako improwizowane poniedziałki, gramy przeważnie fabułę i informujemy naszą publiczność, że spektakl będzie trwał od godziny 20 do godziny 30, czyli taki zwykły spektakl w teatrze, bez przerwy. Są formaty, które trwają po 30-45 minut. Nam też zdarza się czasami coś takiego grać, wtedy informujemy, że jest przerwa w połowie. No i są bardzo, bardzo długie wieczory, które myślę, że zajmują nam 2 godziny, czasem więcej. Są to przeważnie zawody w improwizacji, my nazywamy to mistrzuniu impro. No i rzeczywiście to są takie najdłuższe, to są chyba najśmieszniejsze, najbardziej interaktywne wieczory, które bardzo lubimy. Nie gramy ich zbyt często, ale myślę, że zarówno my, jak i publiczność bardzo na nie oczekujemy.
2: No to powiedzmy w szczegółach, na czym to polega?
4: 12 zawodników, przeważnie od 8 do 10 improwizatorów. Mogą wziąć udział również osoby z publiczności, ale nie są do tego zmuszane. Zawsze pytamy, czy ktoś chce wystąpić z nami. Losujemy gry w 3 rundach. Losujemy osoby, z którymi gramy. No i chyba bardziej niż w jakichkolwiek spektaklach zupełnie nie wiemy, co się wydarzy, bo nie wiemy, z kim zagramy, nie wiemy, w co zagramy, ani jaką inspirację dostaniemy od publiczności. Więc są to na przykład krótkie gry typu filmowo, że 3 osoby grają scenkę i prowadzący krzyczy zmianę gatunku i nagle z horroru musi się to zmienić w romans albo w Bollywood, więc jest to zupełnym zaskoczeniem. Jest gra To brzmi jak tytuł piosenki, gdzie 2 aktorów gra w grę i w każdym momencie partner może odpowiedzieć na kwestię drugiego: to brzmi jak tytuł piosenki. I wtedy partner musi zaśpiewać piosenkę inspirowaną swoją ostatnią kwestią. Więc dużo interaktywności, dużo zaskakiwania siebie. No i myślę, że zabawę i takiej wolności.
2: A jak mieszkańcom Wrocławia podoba się ta forma komedii? Czy wasze spektakle, czy spektakle innych grup są popularne? Jak to obserwujesz?
4: Myślę, że coraz bardziej. Przed pandemią mieliśmy pełne sale. Nasza sala, w której gramy, mieści maksymalnie 100 osób, więc spektakle przeważnie miały do 80, setki w zależności od typu i tematu. Bardzo duży spadek po pandemii, który powoli się odbudowuje i wracamy do tego poziomu sprzed 2020 roku. Widzimy też trend, że spektakle impro są bardziej popularne jesienią, zimą niż latem, kiedy jest ciepło i jednak pogoda nakłania, żeby wyjść raczej na dwór. Ale też po ilości grup we Wrocławiu myślę, że to zainteresowanie wzrasta, zarówno jeśli chodzi o budowanie umiejętności, bo jest we Wrocławiu Akademia Improwizacji, której trenerem jest jeden z naszych członków, Iwo Wieczorek. Ale też są osoby, które po prostu chcą przyjść i popatrzeć i myślę, że nie chcę strzelać, ale w okolicach 10 grup impro, może więcej we Wrocławiu, czynnie działających jest.
2: A każda z tych grup gra z reguły w innym miejscu, więc macie gdzie oglądać teatr improwizowany we Wrocławiu. A na publiczności zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy, więc nie będziecie czuli się rodzynkami. I to tyle, jeśli chodzi o teatr improwizowany w naszym mieście. Dawid Filipowski, do następnego.
3: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
9: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już nie tylko te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, z Alicją to będzie ponad 10, nie? Więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy. Nie?
8: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
9: Tak, to nie jest filmowe zagranie. Oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia. My ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. No ja zawsze miałem trzy marzenia, zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak na jakim kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym... Nie chcę powiedzieć zaskoczeniem, jest to lata pracy, na które tego poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są dwie, są jeszcze trzy, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ta praca się, ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy, z czym się piszemy. Tak, z czym to się będzie jadło. O. Zapewniliśmy restaurację, padłem na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeść, to musicie zacząć szybciej to planować, bo zaczęło się.
8: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
9: Znaczy, z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta wizja jest od początku do końca i ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny podobno według kryteriów Michelin, więc fajnie.
8: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
1: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restauracje, żeby się dzielić z tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniała kariera, wspaniale się kariera
10: rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat, aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła. Efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły od strony naukowej. Czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatne. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
8: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
10: Baba to bistro, to modern bistro i ja byłam bardzo dumna z Biba. I uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale Bib to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać babą, młoda ma zostać młodą. Zawsze wyciągamy jakieś tam konsekwencje, znaczy zawsze wyciągamy jakieś wnioski, co można zrobić lepiej, bo tacy jesteśmy. Zwariowani na punkcie jakości, ale to jest metoda takich małych kroczków. Codziennie podnieść jakość o 1 mm. To proszę do nas wpaść później po pół roku. Wtedy te milimetry robią piękny dystans. Gastronomia, moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj, czy jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły. Systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane. Więc jest to ogromny sukces. Ewidentnie. To nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca. Naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
8: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
11: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszej, właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a w konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewny siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. Czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, ugości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowa.
8: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
11: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
8: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
11: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja zresztą na Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodnika Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać. Robić to, co kochamy.
8: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
12: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
8: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
12: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
8: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
12: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
8: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać, utrzymać swoją ocenę albo przyznać kolejną gwiazdkę. Maksymalnie lokal może mieć 3 gwiazdki Michelin.
3: To jest tydzień. tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje. I za chwilę dowody na to.
3: Co słychać we Wrocławiu?
2: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok, a dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
16: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
2: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej. Co w takim miejscu można robić? Kto w ogóle może przyjść do takiego miejsca?
16: Przyjść może każdy, tak po prostu zajrzeć, bo my mamy otwarte drzwi i w godzinach otwarcia calu przychodzą dzieci, młodzież zagląda, czasem nas prosi ktoś, żeby otworzyć w sobotę czy w niedzielę, bo coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną, wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze hubowe i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Koala Sport i będziemy mieć półkolonię. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze. w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
2: Zdecydowanie. Sporo się dzieje z tego, co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
16: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja Myślę, Czuję, Jestem, która jest operatorem calu na Chubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Chubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, no ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie, partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda, i był psycholog i reedukator. No wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, żeby, bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna, truskawkowa, nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
2: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
3: Czas wolny we Wrocławiu.
2: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę, lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować, bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
17: Cześć.
2: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodźca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać?
17: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujące, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
2: Okej, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
17: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę, więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni, to wiem, bo obserwuję kilka takich postaci, teraz nawet, i chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
2: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
17: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzane przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzany. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą, przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni, którą dysponujemy teraz w nowej galerii. Brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
2: Można powiedzieć, że Versus Studio and Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tym, że w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, Kłaniam się nisko.
3: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
19: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
18: O, pyszna zapiekanka.
19: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
18: To rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
22: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
8: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
23: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapę. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie była spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
24: Joanna Szczygielska-Żółtańska, rodzica dla klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek. piasek, kiedy miasto mówi, że powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
0: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj, na przystanku.
23: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów, gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, to jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
4: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
5: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
6: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
23: Nie ma takiego zjawiska w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tego smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. Ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, więc, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
0: I też bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
8: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
1: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
7: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
8: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą, będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
22: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
8: To mówimy o sali na parterze, tak?
22: Dokładnie tak. Jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
8: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
22: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
8: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
22: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
8: Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego urzędu przy Zapolskiej?
22: Tak, on teraz nie będzie obejmował urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
8: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
22: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
8: Sala S4, czyli?
22: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
6: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
22: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
6: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej? Pani czeka tu w kolejce?
9: Tak.
6: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację? I...
9: Bardzo szybko i sprawnie.
6: Czas załatwienia sprawy to ile?
9: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko. Nie wiem, 5 minut.
6: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
9: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
6: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
9: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
6: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
10: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
6: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia.

0: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
1: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
2: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
3: Czas wolny we Wrocławiu.
2: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
4: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
5: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
6: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
2: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
6: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim, więc dla mnie to jest ważne.
7: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
2: Jakie wyzwania, jakie kwestie tu się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
7: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
4: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
2: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
4: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
2: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
3: Zmieniamy temat.
2: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie.
2: Jesteś administratorem?
1: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
2: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
1: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że

0: Zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik. Nie?
1: Ale mówisz o liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
0: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
1: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
0: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
1: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
0: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
1: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
0: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
1: To była głośna sprawa.
0: Tak.
1: Też szybko poszło.
0: Moment.
1: A ty co masz ze śmieciarki?
0: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
1: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
2: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
1: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
2: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
3: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
2: Także no, dużo, dużo rzeczy.
1: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
0: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty pomyślisz, taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
1: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
4: Zwiedzaj z nami Wrocław.
5: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemne z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
1: To nie zawsze było muzeum miejskie.
5: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum. Bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. I to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było Muzeum Archeologiczne, tu było Muzeum Etnograficzne.
1: A kiedy powstał ten budynek?
5: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
1: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
5: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to to, czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. On praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
1: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
5: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
1: Nie odważę się obstawiać, jaki procent Wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany tak piętro po piętrze i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
5: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawę 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
1: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizację parków, różnego rodzaju projekty.
1: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
10: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
1: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
10: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
1: A dostał je między innymi Wrocław.
11: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
1: A jaka to placówka i dlaczego ona?
11: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
1: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
11: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
1: A jaka to jest kwota i co?
11: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
1: To pokryje część kosztów czy całe?
11: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
1: I co Państwo zaplanowali na przykład?
11: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że...
1: Gdzie ogródek?
11: No, taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać, natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
1: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
11: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
1: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
11: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. A to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
12: Tomasz Głowicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
1: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
12: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości po stolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
1: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
12: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
1: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do Dolnośląskich Małych Grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
13: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych. Wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo, stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
14: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
1: Co możemy zgłosić?
14: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski, bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało.
9: a są, można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, miasto Wrocław i Jeleniogórski. Więc te regiony mogą składać, mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy. Ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
1: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
9: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów, jak pozostali.
13: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
15: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
1: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
15: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
1: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
15: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebują, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
1: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
15: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie w poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było zrealizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
1: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
15: Nie, myślę, że to generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do 1 000 000 i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
1: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności, właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
19: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
1: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. Ale też coś więcej, co tam się mieści.
19: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta, w tym no takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom i wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
1: Mhm. A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
19: Jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy, wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim no, bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
1: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
19: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
1: Mhm. No właśnie, i jakiego jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
19: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki i czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
1: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami?
19: Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. Więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
20: Czas wolny we Wrocławiu.
21: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
21: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy, ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze Centrum Aktywności Lokalnej nie ma.
1: I co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
21: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać, i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć, i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić. I tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami. Tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują. Przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
1: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni i miejsca oferty?
21: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą. A są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne. No to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
2: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe, czy jednorazowo się tu pojawiają?
21: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
2: Koncerty nawet?
21: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne, o szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cel pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba. Ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci. I zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze, jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
2: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
21: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
2: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
21: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
2: Mhm. Idziemy dalej?
21: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
2: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu.
3: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
22: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
23: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest, różnie to wygląda, czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
2: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
24: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
2: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
24: No tak, już szósta edycja to KTG dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36 tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się, i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku mieliśmy, w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
2: A to jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
24: To jest ciężko powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i jakby cały czas mamy ciągłość w tym obrocie. Natomiast to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
2: A jak można się zgłosić?
24: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
2: Można to znaleźć
24: kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
2: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
24: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie. Natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie. Więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
2: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
24: Musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych. No bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
2: A to powiedzmy jeszcze, Bezpieczna Mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
24: Głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać i tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
1: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
6: To generalnie jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
21: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
6: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
7: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie, i właśnie dochodzenie do siebie, bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko, jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
1: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia Bezpieczna Mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
8: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa, więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
1: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
8: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia. życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało wciąż, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
1: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
22: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami.

0: chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
1: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
2: Zależy, że jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
1: Biorą?
2: Do mnie mniejszy. No tak, no jakby, też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaje albo sprzedaje po prostu.
3: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
1: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
2: Stosunkowo chyba mało, jakby zwykle po prostu też na przykład, jeżeli najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać, no tam sobie lutuję małe rzeczy.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie, albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
0: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
4: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej lewki, nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
5: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
3: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
1: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami, na przykład ubrania, książki? Czy pan wyrzuca, chomikuje, czy może wymienia się, oddaje?
6: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
1: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać gdzieś tam się ich pozbyć?
6: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy, nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
4: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba jacyś znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
1: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
3: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
1: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
7: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
7: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat. W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją Mapa Wrocław Nie Marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.
1: Mhm. I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
7: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat te mobilne.
1: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylne.
7: Tak, tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne. Są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych

0: Tematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
1: No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach.
0: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje, więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście, zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
1: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
0: Nie, obejmuje to cały Wrocław, tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki, tak? Mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko. Możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa/nie/marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w Calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców, czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
1: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław nie marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
2: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
2: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy Book Crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać, dowolnie.
1: Zastawiony regał.
2: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
1: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze i nowsze wydania.
2: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania, lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
1: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli to oznaczyć.
2: Tak, musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
1: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
2: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
1: I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
2: jeden
1: tak?
2: Jeden z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu 6 mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
1: No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
2: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło, jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
1: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż proszę, pewnie nie mój rozmiar.
2: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
1: I to jeszcze nie koniec. Obracamy się.
2: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
1: No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
2: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
1: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
2: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku. Może jest coś takiego, co im się przyda.
1: Czyli regularnie. Tak?
2: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie. Tu naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wieszak i tak dalej, to trochę się krępują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
1: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a odwiedzimy teraz centrum Wrocławia, a dokładniej zabieram Was na działający tam od końcówki maja jarmark świętojański. Co można tam znaleźć i za ile? Co o jarmarku sądzą wrocławianie i turyści? To wszystko teraz u nas.
7: Jak co roku mamy jarmark świętojański, wystartował już w maju, będzie trwał do 1 lipca. Obszar przy Pręgierzu, ulica Oławska, ulica Świdnicka zamieniły się już w taką wyjątkową przestrzeń. Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dużo kwiatów, oczywiście dużo też pysznych rzeczy, więc smaku i przede wszystkim unikatowe rękodzieło, dużo lokalnych rzeczy. Też taka mini plaża, gdzie możemy przysiąść na piasku, na leżakach w samym centrum miasta i bardzo, bardzo dużo zieleni, więc możemy się poczuć trochę w rynku, a trochę w ogrodzie.
1: Ta mini plaża to przy Pręgierzu, tak?
7: Tak, przy samym Pręgierzu jest taka mini plaża, oczywiście wokół stoiska. W sumie mamy w tym roku ponad 80 stoisk, takich domków, w których można kupić zarówno coś do jedzenia, jak i jakieś pamiątki, lokalne rzemiosło, rękodzieło i wiele, wiele unikatowych rzeczy. Także są w tym roku nowości.
1: Jakie?
7: Jeżeli chodzi o nowości w tych domkach wystawienniczych, to na przykład mamy importowaną wyjątkową ceramikę włoską, malowaną ręcznie przez włoskich artystów. Są także ręcznie wykonane kalejdoskopy z Mosiądzu i takie instrumenty nawigacyjne w stylu vintage, wykonywane ręcznie. Też kolorową biżuterię artystyczną ze srebra i tytanu, z takich różnych rodzinnych pracowni. Mamy też jeden domek miejski, który też już tradycyjnie udostępniamy tym wszystkim podmiotom lokalnym, których zwyczajnie nie byłoby stać na to, żeby wynająć sobie domek. Oni się rotacyjnie zmieniają i taki domek miejski, tak go nazywamy, znajduje się na ulicy Świdnickiej.
1: Rotacyjnie, to znaczy jak często? Przez tydzień, tak? Mniej więcej można tę samą osobę znaleźć z jej wyrobami?
7: Dokładnie tak. Co tydzień te osoby się zmieniają. W tym domku w tym roku także gości również Drezno, czyli nasze miasto partnerskie i ono będzie przybliżać odwiedzającym swoją ofertę turystyczną, najciekawsze miejsca i atrakcje, które są warte odwiedzenia, więc jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się do Drezna, można przyjść i tam uzyskać wszystkie informacje i wtedy do tego Drezna się wybrać.
1: Jeśli chodzi o smakołyki, bo to też pewnie ludzi interesuje, co z jedzenia można kupić, czego można spróbować w trakcie jarmarku?
7: Tak naprawdę chyba wszystkiego, od lodów, poprzez różnego rodzaju napoje, poprzez oczywiście już słynne chyba na jarmarkach owoce w czekoladzie, ale też mnóstwo produktów lokalnych, tak naprawdę z całego świata, od portugalskich rzeczy, poprzez włoskie sery, no i dużo takich lokalnych miodów, lokalnych serów, chałów, tak.
8: U nas można dostać churrosy, to coś podobne do pączków, ale gofry, coś podobne i polewamy różnymi polewami. Mamy Nutella, Oreo, Kinder Bueno, cukier puder, cukier cynamon. Zapraszamy.
1: To jest hiszpańska, tak?
8: Hiszpański przysmak, tak, dokładnie.
1: Czy ludzie biorą raczej większe czy mniejsze porcje?
8: Mniejsze porcje i zawsze z Nutellą.
1: Czyli taki klasyk. Tak. A są jakieś pory dnia albo w tygodniu jakieś pory?
8: Zawsze więcej mamy ludzie.
1: To jest taka wieczorna przekąska.
8: Tak, tak.
1: Ale można się pewnie najeść.
8: 100%. Małej porcji 100%.
1: A jak wygląda to cenowo? Ile trzeba Państwu?
8: Małe za 20 zł. Normalne za 26, duże 35.
1: Co u Pani można dostać? To podobno takie klasyki jarmarku.
9: Tak, jesteśmy już na jarmarku bodajże 14 rok z rzędu. U nas dostaniecie owoce w czekoladzie belgijskiej, prawdziwej czekoladzie. Owoce przygotowujemy na miejscu, są zawsze świeże i smaczne.
1: To się macza w czekoladzie takie świeże owoce, nie suszone czy jakieś kandyzowane?
9: Nie, nie. To są świeże owoce, nie przetworzone i maczane w czekoladzie.
1: Które się cieszą największym powodzeniem?
9: No teraz zdecydowanie jest sezon na polskie truskawki, także truskawki to jest numer jeden.
1: Pani, rozumiem, przyjeżdża i na jarmark bożonarodzeniowy i na świętojański, tak?
9: Tak.
1: Jakby Pani miała porównać, jak to się też zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu, jeśli chodzi o sprzedawanie na jarmark?
9: Porównywalne są lata, nie ma co narzekać, jednak jarmark bożonarodzeniowy jest zupełnie inny, tak? Jest o wiele więcej ludzi z Polski przede wszystkim, bo przyjeżdżają, żeby zobaczyć tą całą otoczkę tego jarmarku. A jarmark świętojański to już raczej taki wakacyjny luz i sporo turystów.
1: Też turystów, polscy czy zagraniczni?
9: Myślę, że sporo jest z zagranicy. Akurat jestem fanką języków obcych, także poznaję i rozmawiam w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
1: Opowie mi Pani, co można u Pani dostać?
10: Mamy portugalskie babeczki, najpopularniejsza pastel de nata, ciasto francuskie, masa budyniowa. Mamy też przekąski na wytrawnie, z czego najpopularniejszy jest pastel de bacalao, suszony dorsz z ziemniakami i z pietruszką, ale są też pierożki w wersji z mięsem, z krewetkami, kalmary. Inne babeczki portugalskie, kawkę portugalską mamy.
2: A to czarne, te czarne babeczki?
10: To jest babeczka z czekoladą.
2: Po prostu, nie jakiś tajny składnik. Tutaj widzę babeczki z Lizbony.
10: One są ciekawe, bo są z czerwonej fasoli i migdałów, na słodko.
2: Czyli mówi pani, że te pastel de nata to najpopularniejsza rzecz tutaj?
10: Zgadza się, taki klasyk.
2: Kto kupuje je najchętniej, dla dzieciaków bardziej, czy dorośli, czy turyści, czy nie?
10: W sumie wszyscy, i dzieci się zajadają, i dorośli. A turystów też tutaj nie brakuje.
2: Czy pani jest pierwszy raz na jarmarku?
10: Nie.
2: A była pani też na Bożonarodzeniowym?
10: Tak.
2: Jak by pani porównała te imprezy, czy na przestrzeni lat, jak to się zmienia tu we Wrocławiu? Bo rozumiem, że pani pewnie jeździ nie tylko po Wrocławiu na jarmarki.
10: Zgadza się. Jarmark Bożonarodzeniowy, wydaje mi się, jest bardziej popularny. Tutaj ludzie często nie do końca wiedzą, co tu jest, czemu, co się dzieje.
2: Są mile zaskoczeni?
10: Tak, raczej na ogół tak.
2: A w porównaniu do innych miast, jak wypada Wrocław?
10: Wydaje mi się, że całkiem dobrze.
2: Jarmark Świętojański, to o nim teraz na naszej antenie. Sprawdzamy, czy warto wybrać się tam na zakupy.
11: Mamy perfumy arabskie, olejki, oryginalne wszystkie. To jest już tak jakby trzeci rok, przy czym z perfumami jest tam drugi.
2: I jakby pani miała porównać, jak było wcześniej, jak jest teraz?
11: No niestety, tak jakby to porównanie nie dotyczy tylko jarmarku, dotyczy ogólnie całej sytuacji. Ogólnie co roku obserwujemy tak jakby taki mały spadek, ale no mamy nadzieję, że ten rok przyniesie jakąś zmianę i czekamy cierpliwie, aż rozwinie się czerwiec.
2: Bo ludzie mają mniej pieniędzy, tak, do wydawania?
11: Są ostrożniejsi. Są ostrożniejsi w wydawaniu, tak jakby bardziej ważą, na co wydają pieniądze.
2: Co u pana można dostać?
12: My product? Tak, mam salamę, wszystko Italy produkt, włoski produkt. Mam salamę, parmigiano, pecorino, mortadella.
2: Pachnie u pana. A co jest najpopularniejsze, co ludzie najchętniej kupują?
12: Carbonara, pecorino romano, guanciale, this is the most popular product in Poland. By Italy, from Italy.
2: Co u pani można kupić?
13: Można u mnie kupić biżuterię z naturalnymi kamieniami.
2: Właśnie, nawet sama nie wiem, gdzie patrzeć. A co ludzie najchętniej wybierają?
13: Ludzie najchętniej wybierają te bransoletki ze znakami zodiaku.
2: To jakieś znaki zodiaku, które sprzedają się najlepiej?
13: Tak. Najczęściej właśnie sprzedaje się to, co teraz jest. Teraz mamy akurat bliźnięta i ciągle muszę dokładać, bo ludzie najczęściej kupują właśnie bliźnięta.
2: Od razu na prezent urodzinowy.
13: Tak, dokładnie.
2: A proszę powiedzieć, pani jest pierwszy raz na jarmarku, czy kolejny?
13: Ja jestem pierwszy raz w tym roku.
2: I jak pani ocenia, kto kupuje, kiedy kupują najchętniej, jak się pani tu pracuje?
13: Zawsze rano jest tak mały ruch, ale pod wieczór zaczynają ludzie chodzić i na przykład turyści wracają, aby kupić właśnie pamiątkę. I bardzo fajnie mi się tutaj pracuje, naprawdę. Jest bardzo miła atmosfera i też ciekawi ludzie.
2: A dużo turystów, czy wrocławianie też?
13: Myślę, że więcej turystów. Bardzo dużo zauważyłam też turystów z Włoch.
14: Lalki ręcznie robione przez mnie i moją żoną. Robi ciała dla lalek, a żona szyje ubranka.
2: I z czego są te lalki robione?
14: A z dzininy i w środku takiej napewnie się jak holofiber, jak do poduszek. Z Krakowa.
2: Przyjechali państwo do Wrocławia?
14: Tak. Lalki można założyć ubranka, można jeszcze ich bawić się i czesać włosy, robić warkocie, kucki. Wszystko można robić, co można robić z lalką.
2: Kto kupuje u państwa? Turyści, wrocławianie? Czy dużo jest ludzi na jarmarku?
14: Wszyscy. I dziewczynki od 0 i do 80+.
2: Dla siebie czy dla wnuczek?
14: Dla siebie.
2: Pan jest z Krakowa, czyli rozumiem, pan pewnie tam też się wystawia, ma jakieś porównanie co do innych miast?
14: Takoż tylko na jarmarkach sprzedajemy.
2: No i jak ten jarmark świętojański we Wrocławiu w porównaniu do innych?
14: Dobra.
2: Pytanie, czy lubią i czy odwiedzają jarmark świętojański, zadałam też wrocławianom i turystom.
15: Pierwszy raz go widzę w ogóle, przechodzę. Nic szczególnego mnie tu nie przyciąga, po prostu przechodzę. Jestem w drodze do swojego domu.
2: Co państwo sądzą o jarmarku? Czy państwo specjalnie przyszli, czy przechodzą?
16: Nie. Jesteśmy tutaj na wakacjach, także przechodzimy
17: się. Lubimy przejść, zobaczyć.
2: Coś państwo kupują, czy nie?
16: Na razie nie.
17: To zależy, co komu potrzeba. Szukamy najpierw, a później jak coś się spodoba, to bierzemy.
1: A jak pani ocenia to, co tu można kupić? Coś zwróciło pani uwagę? Ciekawie w ogóle jest? Duży wybór, czy raczej...
17: Wybór to jest, tylko te ceny to są takie dla turystów.
1: Za dużo?
17: No, stanowczo za dużo. Jak dla normalnych ludzi, nie? Tylko chyba ci, co nie umieją liczyć.
1: A mówią państwo o czymś konkretnym?
16: Jak państwo wszystkim. Wszystko jest bardzo drogie w stosunku do tego, co to jest warte.
17: No ale to ładnie wygląda, błyszczy, prawda? Turysta weźmie.
1: I chciałam zapytać o jarmark, co pani o nim sądzi? Pani jest z Wrocławia, czy nie?
18: No, z Wrocławia i nie z Wrocławia. Mieszkam w tej chwili w Niemczech. I przyjechałam nie na jarmark, ale tak przypadkowo tutaj trafiłam. Piękny, bardzo ładny i dużo rękodzieła. Kupiłam sobie w niedzielę ładną graficzkę. Także dzisiaj kupiłam krasnala dla mojego wnuczka. Bardzo ciekawy mają tutaj ci wystawiający rzeczy.
1: Można by pewnie zostawić dużo pieniędzy. No właśnie, jak pani ocenia ceny na jarmarku?
18: Nie wiem. No chyba takie ceny jak wszędzie.
1: Wszędzie na jarmarkach?
18: Na jarmarkach. Czyli troszkę wyższe niż w sklepie, tak? Nie, właśnie krasnala kupiłam w cenie, jaką oferował też pan, bo to krasnal wrocławski w takim butiku, pan z pamiątkami. Taka sama cena, także. No ale zapewne na jarmarku jest troszkę drożej.
1: Co sądzicie o jarmarku? Jesteście z Wrocławia, czy nie?
19: Nie, jesteśmy z Wrocławia i bardzo nam się podoba. Przynajmniej mi.
20: Mi też bardzo się podoba.
1: A co wam się podoba?
19: Ładne domki są i dużo fajnych rzeczy można kupić.
1: Coś kupiliście, czy nie?
20: Jeszcze nie.
1: A co myślisz kupić?
19: Magnesiki chyba, nie? Magnesiki, szukamy magnesików.
20: Magnesów.
1: Na pamiątkę z Wrocławia?
20: Tak.
1: Co pani sądzi o jarmarku?
21: Nie jestem z Wrocławia, nie.
1: Przechodzi pani, tak?
21: Tylko przechodzę. Także pierwszy raz, ale wygląda świetnie.
1: Nie robiła pani zakupów?
21: Nie, nie robiłam jeszcze, albo nie wiem, czy będę robiła, ale wszystko wygląda bardzo ładnie.
1: A są jakieś rzeczy, które zwracają pani uwagę bardziej?
21: Niekoniecznie. Nie, na chwilę obecną nie. Niczego nie szukam konkretnego.
22: Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Jarmark Świętojański tradycyjnie i też z nazwy zahacza o pierwszy dzień lata, o święto Wrocławia też, więc jakie dodatkowe atrakcje wiążą się w tym roku z jarmarkiem?
22: Przede wszystkim możemy już zapowiedzieć, że święto Wrocławia to jeszcze przed nami wiele, wiele atrakcji, o których na pewno niebawem będziemy mówić i zapraszać, bo to druga połowa czerwca, ale rzeczywiście w ramach Jarmarku Świętojańskiego w tym roku przygotowaliśmy też takie wydarzenia specjalne mini koncerty w najbliższe niedziele.
1: A w którym miejscu są te koncerty?
22: W tym roku scena, taka mini scena jest przy pręgierzu.
1: No i finał?
22: Tak, finał oczywiście 21 czerwca, czyli no tak naprawdę takie bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o Jarmark Świętojański, to jest właśnie konkurs florystyczny. W tym roku konkurs nazywa się Letnie przyjęcie w ogrodzie u wybranego artysty. To jest konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek na głowę i oczywiście odbędzie się także prezentacja tych wszystkich ozdób zgłoszonych do konkursu. Co ważne, konkurs poprowadzi wrocławska mistrzyni florystyki Agnieszka Mitko-Kominek i odbędzie się też pokaz florystyczny, więc na pewno możemy sobie popodglądać trochę piękne kompozycje kwiatowe. Jarmark Świętojański jest czynny do końca czerwca.
1: A handlowe domki otwarte są od godziny 10 do 21.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
24: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
25: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
26: Pogadamy, pośmiejemy się, pospacerujemy. Tak będzie przez kilka najbliższych chwil na naszej antenie. Dawid Filipowski, witam was bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam na interesujące, ciekawe spacery po Wrocławiu.
3: Zwiedzaj z nami Wrocław.
26: Dziś z nami w studiu Beata Perdek i Łukasz Zemła. Beata Perdek z wrocławskich ciekawostek i Łukasz Zemła z luckytravel.pl i chcemy pospacerować po Wrocławiu. To znaczy przenieść naszych słuchaczy na te spacery, pokazać trochę Wrocław, trochę o nim opowiedzieć, ale przede wszystkim wytłumaczmy, jak wyglądają spacery w waszym wykonaniu, bo są wyjątkowe.
0: Dzień dobry. Czy są wyjątkowe? Dla nas na pewno, mamy nadzieję, że dla naszych gości również, natomiast to są takie spacery, na które zapraszamy wszystkich. No i spacery po Wrocławiu, czyli mówiąc krótko, mamy pewną ścieżkę, wokół której podążamy, mamy obiekty, o których opowiadamy, natomiast myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że po pierwsze działamy w teamie, więc jest nas dwóch przewodników, co daje dobrą, myślę, taką relację. No i nasi uczestnicy też otrzymują trochę więcej, dlatego że każdy z nas ma troszeczkę inny sposób patrzenia na pewne rzeczy, więc mogą się zawsze odnaleźć w naszych historiach.
4: Jasne, dzień dobry, Łukasz Zamuła, luckytravel.pl. Idea samych spacerów, bo może od tego wyjdę, zrodziła się u nas gdzieś tam podczas jakiejś jednej przysłowiowej kawy, bo te spacery nasze to jest przyjemne i pożyteczne. Kawa też tam jest. Dlaczego? Dlatego, że siedzieliśmy kiedyś na jakimś spotkaniu, piliśmy tą kawę i zastanawialiśmy się, jak jako przewodnicy możemy uatrakcyjnić odkrywanie naszego miasta. No i w czasie rozmowy z Beatą wyszło nam, że to będziemy robić spacery. Dlaczego nie wycieczki? Stwierdziliśmy, że wycieczki zostawimy dla osób, które prowadzą grupy do miasta, niekoniecznie mieszkańców, a my skupimy się przede wszystkim na naszych odbiorcach, czyli naszych mieszkańcach, naszych, że tak powiem, tutaj towarzyszy, którzy chcą zgłębić historię naszego miasta. One są nietuzinkowe, to można zobaczyć na stronie i u Beaty, i u mnie, ponieważ czasami nasz spacer to jest właśnie, jak Beata powiedziała, krążenie trochę jak elektron wokół jądra, no nie? Mamy coś jako jeden przysłowiowy obiekt i dookoła niego poruszamy się, znajdując historię tego obiektu, znajdując ludzi powiązanych z tym obiektem, znajdując jakieś ciekawe fakty, historyjki, nierzadko jakieś plotki na temat jakiegoś obiektu bądź jakiejś osoby, co gdzieś tam urozmaica ten spacer. No ale przede wszystkim mamy ogromną interakcję z grupą. Dlaczego? No z Beatą staramy się aktywizować naszych odbiorców poprzez pytanie, jak państwo pamiętają dany budynek, jak państwo pamiętają okolice, a jak państwo pamiętają, co tutaj było. I okazuje się, że ilu naszych odbiorców, ilu naszych odbiorców jest w różnych pokoleniach, tyle mamy różnych odpowiedzi, tak? Bardzo często pojawia się kwestia chociażby takiego elementu, jak ktoś mówi, bo ja tu pamiętam, moja mama pracowała i tu było coś tam, tak? A później, nie, bo to tam ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to coś było, tak? I okazuje się, że zażarta dyskusja, na co ja z Matą mówię, dobra, to ustalmy fakty, to powiem państwu, co tu było na początku. No i my tam zaczynamy tą historię oczywiście opowiadać, po czym uczestnicy się wypowiadają, no i tak powstają nam, że tak powiem, ciekawe spacery.
26: No to super. No i też trzeba zaznaczyć, że to są takie spacery, gdzie jeśli ktoś szuka jakichś konkretnych dat, informacji z historii sztuki, architektury, to niekoniecznie się dowie, prawda?
0: Nie, właśnie troszeczkę odbiegamy od takiego standardowego odprowadzania, dlatego że kierujemy się jednak tym, żeby spacery były ciekawe. No i w tym momencie korzystamy z książek, gazet, przygotowujemy zdjęcia, natomiast opieramy to rzeczywiście na dużo takich ciekawostkach bardziej niż na datach, dlatego że my nie zapamiętujemy tych dat. My zapamiętujemy pewną historię człowieka, który się za tym obiektem kryje i w zasadzie na tym chcemy opierać nasze historie.
4: Co nie oznacza, że nie odwiedzamy bibliotek, bo nasze kochane panie w kilku miejscach już po prostu jak nas widzą, to pytają, którego Breslauera Zeitung będziemy przeglądać. Czy to będzie rocznikowo, czy też jakoś przekrojowo, tak? Więc to jest na pewno jeden z takich elementów i trochę to, co Beata powiedziała, bardziej ta wiedza związana z leksykonem, zostawiamy ją po prostu innym ekspertom, którzy się specjalizują w takim zakresie, a my staramy się raczej podejść do tematu przekrojowo, I tak całościowo, tak? Czyli to, co Beata powiedziała, nas interesuje, co stoi za obiektem. I nie chodzi nam o kolejny obiekt, tylko raczej o człowieka, o historię ludzi, o to, co jest pasjonujące, no bo okazuje się, że nasze miasto nie jest w pełni odkryte, tak? Nie jest w pełni odkryte i to chyba widać właśnie, ja tak będę zachęcał też odbiorców do tego, żeby pozerkali na te nasze strony. Beata ma bardzo często jakiś mały wycinek, jakiś kawałek obiektu bądź postaci. Okazuje się, że ona nie jest znana. Przyznam, że zaczęło się od profesora Gutmana, tak? Twórcy Paralimpiady, tak? Który mieszkał we Wrocławiu, który tutaj wiele lat był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szpitala. Przy czym osoba ta średnio gdzieś tam miała responsywność i odbiorczość, jeżeli chodzi o nas, ponieważ nie jest na czołówkach gazet, tak? Więc od tego się gdzieś tam zaczęło. Bywa tak, że nie wiem, w komentarz jednego z obserwatorów był, a gdzież tam ta wystawa w 1904 roku rzemiosł była na Powstańców Śląskich, konkretnie pan chce wiedzieć, więc zapraszamy wówczas na spacer, bo to powoduje, że ludzie, okazuje się, widzą dzisiaj obiekt nowoczesny, a 100 lat temu tam miejsce miało zupełnie inne wydarzenie, inni ludzie tam przyjeżdżali, inne osoby tam mieszkały, no nasze miasto jest tak naprawdę nasze dopiero do 80 lat, tak, więc to też jest kwestia, która dywersyfikuje i zmienia nam ten pogląd, więc to, co Beata mówi, nasze spacery na pewno nie są leksykonem, tak, są raczej odkrywaniem, doświadczaniem, no i też takim ruchem, tak, no bo jednak poruszamy się, przechodzimy, więc są dopasowane do tych, którzy wolą mniejszy dystans, a więcej obiektów, są dopasowane do tego, że ktoś woli więcej obiektów, ale krótszy dystans, ale też dla takich odważnych mamy spacery wyjazdowe do innych miast na terenie Śląska, gdzie mocno staramy się tę kulturę i historię Śląska pokazywać w aspekcie właśnie powiązań z Wrocławiem, co jest najdziwniejsze, typu Gerlitz, Zgorzelec, Legnica, Drezno i jak to właśnie koreluje, jak to łączy się z naszym cudownym Wrocławiem. Także to tak jeszcze uzupełniając tutaj
0: naszego. Bo my generalnie trochę tak jest, że łączymy nie tylko na naszych spacerach pokolenia, bo przychodzą bardzo różne osoby w różnym wieku i one zawsze znajdują coś dla siebie. Albo są to wspomnienia, albo jest to po prostu odkrywanie pewnej historii na nowo. Natomiast też staramy się łączyć te historie, bo my troszeczkę jesteśmy odcięci od 45 roku, więc próbujemy tak połapać te nitki tych osób, które tu były wcześniej, budynków, które były wcześniej, żeby przedstawić jakby, żeby zbudować pewną ciągłość tego miasta, bo my jesteśmy tacy troszeczkę czasami odcięci i wydaje nam się, że Wrocław to Wrocław, a to wcześniej to tak jakoś ginie nam w ogóle w pamięci, bo nawet nie do końca są książki na ten temat.
26: Plotki i ciekawostki o Wrocławiu, tego wszystkiego dowiecie się w trakcie tych wyjątkowych spacerów. Konkretnych wydarzeń szukajcie na przykład na Facebooku.
3: Co jest grane we Wrocławiu?
26: We Wrocławiu nie brakuje różnego rodzaju teatrów, ale my teraz skupimy się na teatrze improwizowanym. Z czym to się je? Gdzie to można oglądać i czy jest popularne w naszym mieście? Posłuchajcie. Ania Bienias z grupy Improwizowane Poniedziałki jest dzisiaj z nami, bo chcemy porozmawiać o teatrze improwizowanym we Wrocławiu. Cześć, Aniu.
5: Hej, cześć.
26: Teatr improwizowany. Mówi to samo za siebie. Mamy przedstawienie, które w jakiś sposób jest improwizowane. W jak dużym stopniu o tym na pewno pogadamy, ale jeśli mamy naszym słuchaczom jakoś zobrazować, jak to wygląda, czym się różni teatr improwizowany od tego tradycyjnego, jak to w szczegółach wygląda?
5: Myślę, że taką pierwszą różnicą, jaką widzowie widzą, wchodząc do miejsca, gdzie odbywa się teatr improwizowany, teatr impro, jest to, że przeważnie nie ma dedykowanego budynku, więc nie ma teatru jako budynek, jest teatr jako grupa i te spektakle odbywają się przeważnie w pubach, w barach. Co za tym idzie? Częściej na takim spektaklu impro można się czegoś napić. Jest, myślę, bardziej luźno, jest interaktywnie, bo aktorzy przed spektaklem bawią się i rozgrzewają publiczność jak ich siebie, więc bardzo mocno działa to na złapaniu wspólnej energii, takiej interaktywności. Publiczność jest zachęcana do reakcji. Bywam w teatrze często i wiem, że czasami widzowie się krygują, nawet jeśli idą na komedię, śmiać się w głos czy komentować. Myślę, że na spektaklach improwizowanych jest to normą. Taką największą różnicą jest to, że Przeważnie jak idziemy do teatru, to możemy przeczytać, o czym to będzie, czego się spodziewać. Jest to oparte na jakimś dramacie, który być może znamy. Idąc na spektakl impro, przeważnie nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Możemy wiedzieć mniej więcej, jaka będzie tematyka. No, ale wszystko jest niespodzianką, zarówno dla publiczności, jak i dla aktorów.
26: Jak to wygląda czasowo? Czy macie jakieś określone ramy, że chcecie się zmieścić w tej swojej improwizacji, nie wiem, w godzinę, w 30 minut? Czy jest pełna dowolność? Wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta historia.
5: A myślę, że to zależy od grupy i od formatu. Czyli powiedzmy takiego stylu, w którym tego dnia gra konkretna grupa. My, jako improwizowane poniedziałki, gramy przeważnie fabułę i informujemy naszą publiczność, że spektakl będzie trwał od godziny 20 do godziny 30, czyli taki zwykły spektakl w teatrze, bez przerwy. Są formaty, które trwają po 30-45 minut. Nam też zdarza się czasami coś takiego grać, wtedy informujemy, że jest przerwa w połowie. No i są bardzo, bardzo długie wieczory, które myślę, że zajmują nam 2 godziny, czasem więcej. Są to przeważnie zawody w improwizacji, my nazywamy to mistrzuniu impro. No i rzeczywiście to są takie najdłuższe, to są chyba najśmieszniejsze, najbardziej interaktywne wieczory, które bardzo lubimy. Nie gramy ich zbyt często, ale myślę, że zarówno my, jak i publiczność bardzo na nie oczekujemy.
26: No to powiedzmy w szczegółach, na czym to polega?
5: 12 zawodników, przeważnie od 8 do 10 improwizatorów. Mogą wziąć udział również osoby z publiczności, ale nie są do tego zmuszane. Zawsze pytamy, czy ktoś chce wystąpić z nami. Losujemy gry w 3 rundach. Losujemy osoby, z którymi gramy. No i chyba bardziej niż w jakichkolwiek spektaklach zupełnie nie wiemy, co się wydarzy, bo nie wiemy, z kim zagramy, nie wiemy, w co zagramy, ani jaką inspirację dostaniemy od publiczności. Więc są to na przykład krótkie gry typu filmowo, że 3 osoby grają scenkę i prowadzący krzyczy zmianę gatunku i nagle z horroru musi się to zmienić w romans albo w Bollywood, więc jest to zupełnym zaskoczeniem. Jest gra To brzmi jak tytuł piosenki, gdzie 2 aktorów gra w grę i w każdym momencie partner może odpowiedzieć na kwestię drugiego, to brzmi jak tytuł piosenki. I wtedy partner musi zaśpiewać piosenkę inspirowaną swoją ostatnią kwestią. Więc dużo interaktywności, dużo zaskakiwania siebie. No i myślę, że zabawy i takiej wolności.
26: A jak mieszkańcom Wrocławia podoba się ta forma komedii? Czy wasze spektakle, czy spektakle innych grup są popularne? Jak to obserwujesz?
5: Myślę, że coraz bardziej. Przed pandemią mieliśmy pełne sale. Nasza sala, w której gramy, mieści maksymalnie 100 osób, więc spektakle przeważnie miały do 80, setki w zależności od typu i tematu. Bardzo duży spadek po pandemii, który powoli się odbudowuje i wracamy do tego poziomu sprzed 2020 roku. Widzimy też trend, że spektakle impro są bardziej popularne jesienią, zimą niż latem, kiedy jest ciepło i jednak pogoda nakłania, żeby wyjść raczej na dwór. Ale też po ilości grup we Wrocławiu myślę, że to zainteresowanie wzrasta, zarówno jeśli chodzi o budowanie umiejętności, bo jest we Wrocławiu Akademia Improwizacji, której trenerem jest jeden z naszych członków, Iwo Wieczorek. Ale też są osoby, które po prostu chcą przyjść i popatrzeć i myślę, że nie chcę strzelać, ale w okolicach 10 grup impro, może więcej we Wrocławiu, czynnie działających jest.
26: A każda z tych grup gra z reguły w innym miejscu, więc macie gdzie oglądać teatr improwizowany we Wrocławiu. A na publiczności zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy, więc nie będziecie czuli się rodzynkami. I to tyle, jeśli chodzi o teatr improwizowany w naszym mieście. Dawid Filipowski, do następnego.
3: Reklama.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
4: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już gdzie go te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, z Alicją to będzie ponad 10, nie? Więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy.
3: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
4: Tak, to nie jest filmowe zagranie. Oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia. My ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. Ja zawsze miałem trzy marzenia, zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak na jakim kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym... Nie chcę powiedzieć, że zaskoczeniem. Jest to lata pracy, na które tego poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są dwie, są jeszcze trzy, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, no będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy się, z czym się piszemy. Tak, czym to się będzie jadło. O, zapełniliśmy restaurację, padłem na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeść, to musicie zacząć szybciej to planować, bo zaczęło się.
3: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
4: Czy z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ jak znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta cała wizja jest od początku do końca i ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny, podobno według kryteriów Michelin, więc fajnie.
3: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
5: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restaurację, żeby się dzielić tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniale się kariera rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat. Aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła. Efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły od strony naukowej. Czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatne. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
3: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
5: Baba to bistro, to modern bistro i ja byłam bardzo dumna z Biba. I uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc... Nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale BIP to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać babą, młoda ma zostać młodą. Zawsze wyciągamy jakieś tam konsekwencje, znaczy zawsze wyciągamy jakieś wnioski, co można zrobić lepiej, bo tacy jesteśmy, zwariowani na punkcie jakości, ale to jest metoda takich małych kroczków. Codziennie podnieść jakość o 1 mm. To proszę do nas wpaść później po pół roku, wtedy te milimetry robią piękny dystans. Moja gastronomia, moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj, czy jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły. Systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane. Więc no, jest to ogromny sukces. Ewidentnie. To nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca. Naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
3: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
6: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszych właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a w konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry, aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewny siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. Czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, ugości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowa.
3: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
6: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
3: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
6: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja zresztą na Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodnika Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać. Robić to, co kochamy.
3: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
7: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
3: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
7: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
3: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
7: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
3: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać, utrzymać swoją ocenę albo przyznać kolejną gwiazdkę. Maksymalnie lokal może mieć 3 gwiazdki Michelin.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje i za chwilę dowody na to.
12: Co słychać we Wrocławiu?
11: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok, a dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
13: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
8: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej

0: coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze hubowe i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Kohala Sport i będziemy mieć półkolonie. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze, w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
1: Zdecydowanie. Sporo się dzieje z tego, co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
0: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja, myślę, czuję jestem, która jest operatorem calu na Hubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Hubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie

0: partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda, i był psycholog i reedukator. No wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna, truskawkowa, nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
1: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
1: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę. Lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować, bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
3: Cześć.
1: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodźca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać.
3: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujące, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
1: Okej, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
3: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu, tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę, więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni, to wiem, bo obserwuję kilka takich postaci teraz nawet i chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
1: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
3: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzane przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzany. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą, przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni, którą dysponujemy teraz w nowej galerii. Brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
1: Można powiedzieć, że Versus Studio and Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tym, że w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, kłaniam się nisko.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
8: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
7: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
9: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapę. Według naszego badania badaliśmy na przełomie lutego i marca. Mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
10: Joanna Szczygielska-Żółtańska, rodzica dla klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze, mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że w powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
11: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj, na przystanku.
9: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów. Gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, to jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
12: Małgorzata Słowińska, rodzice dla klimatu.
13: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
7: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
9: nie ma takiego zjawiska jak w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tylko smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. Ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje. Więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
11: Tu też bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe. Ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują. Tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
7: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
14: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
15: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
7: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
8: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
7: To mówimy o sali na parterze, tak?
8: Dokładnie tak, jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
7: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
8: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
7: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
8: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
7: Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego Urzędu przy Zapolskiej?
8: Tak, on teraz nie będzie obejmował Urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
7: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
8: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
7: Sala S4, czyli?
8: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
7: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
8: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
7: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej? Pani czeka tu w kolejce?
16: Tak.
7: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację?
16: Bardzo szybko i sprawnie.
7: Czas załatwienia sprawy to ile?
16: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko, nie wiem, 5 minut.
7: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
16: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
7: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
16: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
7: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
17: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, że ona w tej chwili już załatwia sprawę.
7: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
22: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
7: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
7: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
23: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gałecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
0: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
1: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
3: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
1: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
4: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
24: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
4: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
23: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
24: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
23: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
7: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
2: Zmieniamy temat.
7: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
22: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
7: Jesteś administratorem?
22: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
7: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
22: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo śmieciarka jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
7: Ale mówisz o liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
22: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
7: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
22: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
7: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał
24: tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
22: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
24: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
22: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym sex shopie.
24: To była głośna sprawa.
22: Tak.
24: Też szybko poszło.
22: Moment.
24: A ty co masz ze śmieciarki?
22: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
24: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
5: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
24: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
5: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, któregoś nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
6: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
5: Także no, dużo, dużo rzeczy.
24: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
22: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie. Taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty powiesz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
24: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
10: Zwiedzaj z nami Wrocław.
12: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
24: To nie zawsze było muzeum miejskie.
12: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. To jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
24: A kiedy powstał ten budynek?
12: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
24: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
12: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fydercjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ono praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
24: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
12: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
24: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
12: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawę 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
7: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
2: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
11: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. Opoka, siemano, to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

Dobre do samochodu, how does it feel? Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki. Dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam. Meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie. Oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo. A co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie. Wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i Meloradio Wrocław. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Męskości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: I hop! I hop!
2: Nie skacz po kanapie.
1: I hop!
2: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
1: I trampolina!
2: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
1: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
3: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Mark Remont z numerem Set Story. Lubi, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 100%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: 18,47,12.
4: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super! Kiedy płyniemy?
21: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. O reklamie.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
2: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna 2 miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością. Bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You can stop the beat.

0: Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni,
16: Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Szopa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20:00. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin van Buuren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Comfort Life, Sleepwalker z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milky David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: I hop! I hop!
9: Nie skacz po kanapie.
8: I hop!
9: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
8: I trampolina!
9: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
8: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
10: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
14: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
18: Chodź,

0: Pipi Pończoszanka.
1: Mamo, a kto to Pipi?
0: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
2: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
1: To może pójdziemy?
0: Już idziemy.
2: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
10: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just the Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle. Czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii? Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

0: Taka przyjaźń razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Ekstra! Piątek i sobota! Kaufland Kart Ekstra!
14: Piątek i sobotę Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: O reklamie.
0: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem. Jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: No to zaraz wracam.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: I hop! I hop!
11: Nie skacz po kanapie.
9: I hop!
11: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
9: I trampolina!
11: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
9: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
12: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
17: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Mello Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: 97 i 8 FM.
1: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777, bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: wstanie. Razem ze mną jest Paweł, siemano.
1: Siema.
0: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
1: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
0: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
1: tak,
0: nim, na Red
1: to.
0: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
1: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
0: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu tak. Na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
1: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Dejmij wyzwanie.
0: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: od 825 ml do 1 litra, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Ło, widzisz to co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Kastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Fuck it, o Living on Video, taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe, muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości, ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight, Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Meloradiu tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
9: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
15: Mamo, a kto to Pipi?
14: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
16: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
15: To może pójdziemy?
14: Już idziemy.
16: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
18: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
19: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Meloradia.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15. 21. Astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
5: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
20: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Mello, tak swoją drogą. Dobre Mello też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Mello, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, taka jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mello!
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale
0: tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull, to jest ostatni numer ode mnie dla was, macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

Melo. Słuchaj już dziś po 20:00 tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
12: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
13: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
14: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
12: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
14: A miałbyś takie piękne życie.
13: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
14: Maracin
12: i Daria.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felt i Hejson na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix je 3 ran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim majach Falińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Ibiza i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

0: Talk to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe. Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: O reklamie.

0: Gabry Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. BB Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę.
15: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Bibi Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. Tu jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: Beautiful w Melo, pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany, w drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezją.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
11: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topiki Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Meloradia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklapa i chcę więcej w Melo Radio 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
17: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
1: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
17: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
1: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
20: Ale sztosy.
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
23: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
24: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie. Ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy. No chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no do jakiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, zatem bądźcie blisko radia. One day.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: M to mój.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen, New Mealy Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
11: Two ships in the night.

to szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: To You Girl. Ja już nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

Tomelo, to Benassi Bros. Before przed Dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Aris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: O reklamie.
4: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak sobie nucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

Dobro Narodowe. I numer DJ jest już Second Name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel. Jeszcze przed 20 to jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
7: Always from Australia. To introduce to you, very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Zdrowia. Po reklamie.

0: Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio.
1: Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. To jest 75. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem, a ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa, a już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer

0: formie show na pół godzinki i zaprezentuję wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka big roomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

97,8 FM. Dobre Melo, Melo Radio, Melo, Melo. Prawdziwe

Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe